0: Najgolemite hitove.
1: Najgolemite hitove v roka.
0: To je Radio 1 Rock.
1: Radio 1 Rock. Jedno rock radio.
2: Come here, baby.

Najgolemite hitove roka. Radio jedno rock. Jedno rock radio. It's a kind of magic.